Nihe, South Army. Ti ya kurik amna, no wasena tak aik ogo tami. Ni tams ki temu kien hwe, tutu kara sopa din tubi na kuk a tami. Ma kone XKR FM data darana tai, na kuk te te kien tsan a, kai kuzi, na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. XKR FM, hayo kwe na ngonguru.